chlagin wer vin orn vik me Tauris henda nur en jöl hianen tese helen fardajun trin.